trochu zasypane. A ja sobie chu pomocnicy, a pomocniki takie zasadzenia, też lepiej zniesli, ma THW swójski staraczelski team, kież woni niemskie nujnarskie agentury zdziela. Tunle team jedeś iżo tam wzorel co namiestnie, a lada za pomocnikami. Kież dan na ty, przy padach kież nie tylko wzorel co też swusza, za wobczelen jeszcze raz romadze sejdża, za suborycza, a wszystko to, co su dożywili, zromadnie przeżywaja. Jak długo jednotliwe pomocniki tam zasadzeni wostanu, to jest tajnie cele indywidualny rozsud. Dziś sobie też ludzie ze staroczelskiego teama sobą podla woni sobą rozsudza na zniesie tun, albo damny to, albo dobiąc na tola na swoją służbę tutym palcze spuścić. Często ham scena uro czasu potem za so nohaj do swojego połania, do swojego żywienia, a moja zawieść jeszcze cywu chwilu z tym też emocjonalne czynić, toż co tam widzieli, a to żywili pomoc, pak dostaną to przeżywać, a tu ta pomoc daje też wzorecu, nie tylko hiżo odczerowszego namiestnie.

Potička daje penina z lutymi terminami, a to już podamy so dżęca najpierw raz do Kruščic, tam wuradzuje menuce Gminska Rada, a to wieczo sedmich w Sydoni Wóżica w Gminskim a Kulturnym Centrumie. Miestrujem rzecza tam wo odstronieniu szkody wody dla wypiestowani. Tyś Rakečanska Gminska Rada so dżęca zetka, a to na wieczo pieczych w tamniejszym gminskim zetkaniszczu. Serbske vođenje po malom vjekovje poskiči dženca

0: Just such mention, no, boss, it me here, and yet, commissly, churras, not to avoid, na fota, na niatze, nohi, na chorne, sube, na ros, rane, pfutza, runja, tute fota, a wobrase, defi, jimmy, miestem, dokwadnie, na jane, just such lit, na pakczykach, cigaretto, tute, schakomaja, wot kurenja, wot raschic, 20 je mir, dweite satz, a schiesnacze, so, zawiedzische tuta, nua, tobaku, a smirnica, beniemskie, kotrasz, wot powieduje, przedpisam EU. Ale, što są tute grauczy, wobrase, minie, nich, just such litach, poprawom, przyniesli. Przepytowania, które szpuchu miastrujem od Światowej Zdrowotniskiej Organizacji, od WHO, wozywene, te do pokazuje, że maja tute warnowanske wobrazy silniejszą skutkonosć, chacz ryzy tekstowe warnowanske pokiwy, dokaż wołaja jeszcze silniejsze reakcje, a negatywne nastajenie, ke kurieniu hacz też stoi tam jenoś tekst, zo kurienie szkodzi. W niemskiej kurie pak przeco jeszcze nieco sztworczyna dorost, tendenza ta pak jasnie spaduje, a je minęli 10 litach też silnie spaduła. Hacz pak so to szokowych foto dla mnie kuri, to da so litma do pokazać sledżerio. Na to skiczna, so je czeszko efekt warnowanskich wobrazu wufiltrować, dokież knieżerstwa tute z wieczorom, a z drugimi naprawami zawiedrzechu pod cywy EU, w niemskie to już o trochu dlije, so so nucka nie smie kurić, ale wszelakie takie naprawy przeciwko kurieniu, kiedyż mięstrujem też zwyższenie dałku, szak są paralelnie k wobrazam zawiedli. Czesacz lit po takim, ja już mamy, tutaj wotraszacy fota na pakczykach cigaretu, a ja nicht do szkoli tuńcy przeco jeszcze jedną cigaretu dowoli, kiedyż tule Michał coś, jeszcze jedną cigaretu.
1: To by się skóry na noc, kończ mi styje się dym. Da dürf ich gut ratsch bei kurz, ja, wo trotz Schädel was sind.

0: Byl na wasem je, a nie tylko podamy się z dr Aniu Pohonczuj do zarodki.
1: Rzeczny kuczyk w serbskim rozwozu.
2: Niedawno słyszach tajku sadu. W tutym kraju przytwarja ratarjo przeważnie kakao. Najprede sowa nie zrozumich, što rzecznik minieše. Gdy si pak sadu do Niemczyny przewożich, mi svitaše. Wieso minieše rzecznik, so w mianowanym kraju przeważnie kakao plahuja. Je to typiski przykład za dwurzecznego rzecznika, gdyż w jednej rzeczy myśli, w tamnej pak rzeczy. Niemski verb anbauen ma wiacero woznamy. Wonje verb zwuraznia, so so k existovacemu tvari neštob doda, a s tym przydatn rum dobudže, na przykład garaža przy domie. Prawy serbski odpowiednik je potom vo prawdze przytvarić. W našim padze pak voto nędzeše, ale vo plahovanie rostlinu. Dole je menece dalši voznam nimskoho verba anbauen. Potom pak dobime v serbšine verb plahovač vuživač. Ratarjo potakim šelake pvode, kajš zeleninu abo kakao, kajš tiš kofi plahuja. Tiš seme konkretna akt tuti je činitosče vuzbinič, potom vuzivame verb nasadžeč abo vosadžeč. Potakim, susodka je rjadku pše domskim s rožemi nasadžava abo vosadžava. Ale popravom to hižo nije odpovednik za nimska anbaun, ali skere za anpflanzen. Nakoncu tuš mau radu. Myslíte sapse, tyž sapse rečíte.
0: Tobie je dženstnýši rečný kúčik s dr. Aniu Bohončuj.

Jazz hat Menschen auch da nach was mich hier. Schulagi, a Schulagio, Jazz hat dich Litniko, gelste ich Maturansch, hat das sowieso was rätsch, pruo wanyo, als Chinasi. Müsle wo psychodze, a stuisch zajmuje so za wukubanie, abo studi pola policie, tun może so o tym jutze informować, budyszynie, przystajenski poranczowa zjazkowie policie, tun wotmowia menuce nauszytka praszenia wo policajskiej służbie, a wo wukubwaniu. Przedstaje so szelake połanske perspektywy, wukubwanske wopsahi, wuminienia za przystajenie, gajstisz pożadanska, a zdobom wuzwolenska procedury. Jutze wot popłotnia cioch w połanskim informacyjskim centrum je agentury za dziewo budyszynie to je. Na zariadowaniu może Możecie so też online wobdzielić, jeli nie możecie tam w osobinsce nimo skoczyć. Szajdna hać online, albo w osobinsce przyzywić, możecie so za informacyjskie popłudnio policje w budyskiej agenturie za dzieło.

0: Yena bo was mich.
1: Serbski rozvoz. Po jeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Zawożbowa rada żada se od ludowego nakłonnictwa domowina hać do klitusza nalecza jasny wujczły koncept do przychada. Tole rekne dyrektor zawożby za serbski lud Jan Buda po czerwszym posiedzeniu zawożbowej rady.
3: Wukatisto szabietun wujczły koncept nakłonnictwa, kiedyś netko iż o drugie leto przedleży, gdzieś pa jo radicielam wiadome było, że ten wobok beletrystyka kus przemało strategiczce wopisane w obsałe. A k tomu jo te oczakowanie było, że nakłonnictwo stok tomu pozicjonuje, że je to ciężiszczo, nic czekać na manuskrypt, ale proszę ty zostawać, o to zoso tam nidzie pisa, gdyż in wobok faluje, a tobie poprąto nas to krade, zoso nie prali, mobuchmo radi, mo mieli takie strategiczne przemysłowanie za przyszłe leta, kiedyś woprodzie te wopsowe usmierenie na koniec to opisuje.
2: A wiace w wusledkach czerwszego posiedzenia założbowej rady słyszycie niekak za byl godzinę. W Rakecach wuradzuje Gminska Rada Dżęca w nowej sztworci Rakecy Ju. Wona ma na 18 hektarach miast niedeszej komerniu Swini a wiesny komuna stać. Tam planuje prywatny inwestor niekotre przedawanie a tankuniu, ale też wiacere bydlinske domy. Dżęca doby Gminska Rada wiacere przyjoty skwalić, zo mu inwestor dale planować. Susadna komerna Swini, kotraż był lecze 2018 zaurena, pak nie od nuotwara potrychena, za nią przecejszcze za inwestorom pytaja. Dłostwo Zorabia Lipsk ma nowe przedsedztwo. Na czeroszej zromadzie z neuzwolichu Cyrela Marka jako nowego przedsedu. Miesta przedsedka je Leonie Wenslec, a wo finanse stara sobie przychodzie Katalina Wonarec. Dale bu przedsedztwo rozszerene z przyradu, zoso nadawki lepiej rozdzieluje a koordynuje. Przyjony tydzień czwartek przeproszuje dłostwo Zorabia Lipsk potem na swoje mieje metanie. Zaurenje porodowej stacje a gynekologie Kamenskie Koronie ke konce meje ma przedseda domowiny David Statnik za Kamenc a wokolne gminy za porażku. Kajż wun wieczera w ozimienem stejszczu informuje, słucha stacja za nią k zakładnemu medycyniskemu zastaraniu, a je swojbam wiestota, przeduszym w wiesnych kończynach, kotry su zakładne stóp serbskoho żywienia. Dale Statnik przypoznaje, że jest miestowe należność czy ważność serbskość uwiadomiło, a to runia, że je poronna stacja w Kamencu dziel serbskoho riecznego ruma. Serbsko-nimska filmowa sycz Wóżyca film podpiruje protest przeciwo planowanym skróceniam spychowania filmowego namrywstwa. Bez spuszczomnego spychowania rozy strach za so historyjskie paski zubia, ryka miestrujem w protestnym liście założby DFA a Związka Niemskich Kinematyku. Spychowanski program za filmowe namrywstwa 2028 kończy. Z pomocą programa buchu w kooperacji ze Serbskim Instytutem też wiacere serbskie filmy digitalizowane. Serbskie a wóżyjskie filmowcze a filmowcy są netko namówieni akcju podpierać, a list związkujemu ministrii za kulturu Wolframi Weimari posłać. Przy Holeszowskim hacze pola niesłaczidła su letuši monitoring spiewatych ptačku zahajili. Od mieja hacz do augusta tam by wovuku cywo związkowo programa spiewate ptačky popadnu, im rynku przyczynia a je zasa na swobodu puszcza. Zamia je taki liczyć a zwiścić, kak so roznoža a przeżywia. Kajž przyrodowa centrala w budyšinie zdzieli, by prynny dzień spočatk miejiżo dosć uspieszne, najepacz mijolinia su cija štocyči ptačkam, što na češelakich dróg Užin moli rynku přitiknič. Vosebitosć bie kusowa žunka, kotraž ma rynku z leta 2022 a netko poušim zdaču ve bliskosti Lenie. A to one bichu, naše povestček iš namakače na našej internetuje stronie rune takajš ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: W Budyśinie pokaza żywe slibro tu kwilu 15 stopniu, k tomu czaja niekotry mroczle na nibiu. Teraz dżęca dale przewodza z blakami, zmijemy też raz słońco. W Budyśinie one runę jeszcze rynę switchi, aby tak małku z napu, so pokaza mnie z mroczelemi. Od popołudnia zmijemy potem też szwiele, a nowe trasy możne, a maksymalnie 22 stopniu dżęca zmijemy.
0: Štož je, že dodržden a neje po až 4 popuču, ale přes Radeberg, tun treba dženca trochu viac časa, nekak džesač menšinu dlije drbiče si zaplanovač, vopka co trochu kopi dodrežden uc.
1: Serbski rozvoz.
0: 5 minčinu, ponad po 8 je môj s Matijom prajmoj dobre ranje a spodobný štart znamaj, hač dođe večer, ište za vás usávame. Dobre ranje.
2: Halo.

tu są nasze pokiwy. Dżęca je serbskie wodzenie po małym wielkowie, tutaj polski czy doktor Lubina Malinkowa, a to dżęca wieczo 6. Start je na Cincendorfskim namieście, potem się zamknie się potem pczołarska rozmowa, na to tu przeproszuje towarstwo pczolnica. Po zajmowostki a nowostrze koło wokoło Wopkada pądzie dżęca na wopkadnym kubwaniu w Kulowie. Niemska wopkadna straża przedstawi tam miejscu im nowe prawidła we Wopkadze, a to od wieczora 7 w Hostrzęcu, sztat Hamburg. Wokleczanska gmińska rada zetka so jutze wieczor 7 w Gratuni Woniowie w oborze w Smieczkecach. Vo veľký punžujúce večové kamiencu, ako z doby, ako so v náliču leta 2000 priňačujú na veľkú dôžice na úročí, je veľk šako v sredžišču nekotrie škúli debaty v dôžnosti. Marlies Hajon vúsledžuje v svojej knize, kak voblivuja povietky starodovna vieda a nové dopoznača, zromadne živenie veľka a človeka a přednošuje o tom, jutce večo,

0: Policja z dzieli.
1: Wo sypnienym domskim w Zorycu zonicze, krótko ponad po dziewięćich jac informacji. Zastonice Wojewódzkiego policajskiego rewira są pądzielu wieczor w Rakecach gole suwaria kontrolowali. Test wóda zomierze niemale 2 promili alkohola wykry. Swój e-bike to wiesz muż tuż z tejowo stajć. Nie znaczy są so w nocy na pądzielu do pince wiace swojbnego domu na Niemöllerowej w Budyżinie zadobili, što su dokładnie z nią pokradnili, nie znate. Jasne pak je, za naparachu zadobowario wycnu szkodu niedze 10 euro. A na A4 pola Pucznice je pądzielu wieczor szofer Audia dosłony zrazu, 43-letny so przy tym nie zrani, mienę zboża miesze sonata je menuce slaknowa, a nasta wiecna szkoda niedze 10-10 euro.
2: Máte nedom tu přímní vostanie, môj reči môj nedom dále vo policii, nic pak vo novinkách policie ze Sakske, ale podáme sa potom do Hamburga.

Just at Minchino, Donna Bojevici here. Hi, so yes, on Nederloko Zorilske hot Vonischa, Punjulu Navicho Dom, Sipno, Wotemstatu, Nashim Programmi, Veles Vischeli, Naivishu Prioritu, Matam Dale, Pytanie, Zatsiomi, Zubianemi. Wot kotrych si mysla, zole ich a tam pod tutym zasypnenym domom. Przywózny, dwiu żoną stiesze niemal cywy czas tam przy kromie, blisko rozpadanku sypnenego domu, a je przyladał. Jak spyta ja tam szitko jeho lubich wuswobodzić, swoja slubiena, a też kuzina z ty zasypany, mody musz tu dobi czakać, ale niecha nadziu spuścić. Musz a żonie te cichu tam poprom so dole w Zorilcu czynić, tak powieda Zorilski wyższy mistrzanosta Oktavian Urzuczera. Politiker CDU je so sam w rumunskiej stolicy Bukareszcze narodził, a ryczy potajkim też maczerszczynu czakacego muża, przetoż by tutun porek, a też kuzina z rumunskie. Zosu runie rumunczenia potrycheni, to je wiezo przypad, urzu praj, przyuszym wun może, wokomiknie cyle ważne nadawk spielnić, a muži namiestnie niezboża wulku dobrotu činić, mienujcy jeho w maczerszczynie zmierować, a troszczować, abo też wszelakore techniske wiece a postupanie pomocniku wujacnić. Cio dołelnicy, bichu si hakle bunżelu popodniu, potekim cyle krótko dosypnienia domu, z cywa do Zorilca dojeli, a też do tutego bydlenia tam dojśli. Po informacjach muža, cytaj so wuna, jeho pecha 20-letna zubiena przeczelka, borzy też zmanżelić, wun by jenuż z krótka woku rożka nakupować, żony w ostachu, w bydleniu, a jako są już potem na uroczy, leży się tam, gdzie już do tego dom stieje się jenoś jeszcze wielka ruina. Zorilski wyższy mistrzanosta Oktavian Urzu, po takim wokomiknie nie jenoś mistrzanosta, ale też troszczował a dolmetrza za duelnika z rumunskiego.

0: Jena podziewieczyć.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Założbowa rada żada się od ludowego nakłanictwa domowina hać do kletuszego nalicza jasne wujczuje koncepty do przychoda. Tole rekne dyrektor założby za serbski lud Jan Buda po czeroszym posiedzeniu założbowej rady.
3: Ukadisto szabietun wujczuje koncept nakłanictwa, kiedyś netko iż od drugie leto przedleży, gdzież pajo radicielam wiadome było, że ten wobok beletrystyka kus przemało strategiczce w opisane, w obsałe. A k tomu jo te oczakowanie było, że nakłanictwo co k tomu pozycjonuje, gdzie jo te ciężiszczo, nic czekać na manuskrypt, ale proszcie ty zostawać, bo to zoso tam nidzie pisa, gdyż in wobok faluje, a tobie poprąd u nas to krade, że sony prali, mobuchmo rady, mo mieli takie strategiczce przemysłowanie za przychodne leta, kiedyś woprode te obsahy usmierenie na konistwo opisuje.
2: To rekne direktor założby za serbski lud Jan Buda. W Rakecach wuradzuje gmieńska rada dżęca w nowej sztworczy Rakece Ju. Ona ma na 18 hektarach mies niedyszy gomianu swini a miesny komuna stać. Tam planuje prywatny inwestor niekotre przedawanie a tankuniu, ale też wiacere bydlenskie domy. Dżęca dobi gmieńska rada wiacere przyjoty skwalić, zo mu inwestor dale planować. Susodna komerna svini, kotraž bu leče 2018 zaurena, pak nije od novotvara potrešena. Za nju přece išče za investorom pitaja. Dorstvo Zorabia Lipsk ma nove predsedstvo. Na čeroši zromadžizne vuzvolichu Cyrila Marka jako novoho predsedu. Mjesta predsedka je Leonie Venslec, a vo finance starosovo přihodže Katalina Wonarec. Dale bu predsedstvo rozšerene z přiradu, zo so nadavki hlepe rozdžiluje a koordinuje. Přihodne tydžen štvortk přepošuje dorstvo Zorabia Lipsk potom na svoje meje mjetanje. Zaurenje porodowej stacji a gynekologie Kamińskiej Koronie ke konce meje ma predseda domowiny David Stadnik za Kamińc a wokolne gminy za porażku. Kajż un večera wozewenem stejšču informuje, słucha stacja za nie k zakładnemu medicinijskemu zastaraniu a je svojbam wistota, především we vesnych končinach, kotrež su zakładny stop serbskeho živenia. Dale Stadnik připoznaje, zo je si miestowe naležnosť či važnosť serbskosti uvedomivo a to runia, to je poranná stácia v Kamencu diel serbského riečného rúma. Serbsko-nímska filmová sič Vúžica film podpíruje protest prečivo plánovaným skročeniam spichovania filmového namrievstva. Bez spúščomného spichovania roze strach zo so historické pasky zúbia, reka miestrujem v protestnom listče založby DEFA a zviazka nímskych kinematéku. Spichovanský program za filmové namrievstvo 2028 končí. S pomocou programa buchu v kooperácii s Serbským institútom tiež viacere serbské filmy digitalizované. Serbske a vúžiske filmoče a filmoce sú netko namovieni akciu podpierač a list zviazkujemu ministri za kultúru Wolframi Weimari posvač. Při Holešovským hače pola nesvači dva sú letuši monitoring spývatých ptačkov zahajili. Od meja hač do augusta tam ve vovúku celo zviazkového programa spývate ptačky popadnú, jim rynku přičinia a je zasa na svobodu púšča. Zamier je ptačky ličič a zvistčič, kak so rozmnoža a preživia. Kajž přírodová centrála ve Budešine zdjeli, bie prinidžen z počatk mie hižo dosť úspěšne. Najebač mýho linia sú cia štoceči ptačkam, što na češelakých družin moli rynku přitekneč. Vosebitosť bie kosová žunka, kotraž má rynku z leta 2022 a netko poušiem zdaču ve blízkosti lenie. A to one bichu, naše povestče, kiš namakače dale. Na našej internetuje stronie rune, takéž v našej app, kiš rika MDR Serbia.
1: Vedro.
2: V Budešinje pokaza žive slebro mjestem 16 stopňov, ale je pomročene. S blakami zmieme dženca tež raz slonco v biju dnia. Od popunia sú pak tež švíle a nevedra možne. Maximálne 22 stopňov dženca zmieme.
0: Kečpu na a 4 mjes zorecem a drježdanami mjes počnicu a ciroškom. Drježdany sever, tam so wokomiknie wopkat kopi 4 kilometry doho, dokiż stej tam defektny LKW, nekak 20 minut, leh tam trebače.
1: Serbski rozwóz.

Sibylle Gnadjewicz hier. A tu su nasze pokiwy. Gminska Rada z Kroszczyc zetka so dżęca na swoje posiedzenie wieczo sedmich w gminskiej sydani. Tyż Rakaczanska so dżęca na posiedzenie zetka, a to iż na wieczo pieczyć do runia gminskim zetkaniszczu. Serbske vođenje po malom veku je poskeči dženca dr. Lubina Malinkova večo šestčih po tekim malom veku je na Cincendorfskim namestče je štart a potom podače so zromadnje tam bose. Potem či zamknje so tež pčovarska rozmova na tuto přeprošuje serbska pčolnica. Vo zajímavostkách a novostčách v Vopkadže punče dženca na vopkadnem kubvanju v Kulovie. Nemská vopkadna stráža vám tam tuto novostky predstají. Dženca večer sedmich v hostčencu štát Hamburg. Štúž sa za vokubvanje abo štúdi pola policie zajímuje, môže sa júce informovať. Wod popudnia cioch w Bołanskim a Informacyjskim Centrum je Agentury za dziwo Budyszynie wod mówia nauszytkę praszenia przystajenski poradziwa zjazdkowie policje. Na zariadowaniu możecie się też online wodczylić. Wszędzie pakać online albo w osobinsce, jeli zajmujecie się za studia albo wukupowanie pola policje, potem so za tute zariadowanie pola dziwoje Agentury Budyszynie przyzywcie. Tak daleko k našim pokyvám.

0: Podualu spiewasze Markus Moa, a nietko przepodam słowo do Salowa Bernadette Lanzini.
1: Nabożne słowo.
2: Mariju ja sjatu przed slubować chcu, k nie radości kodzu, k nie zrudobiedu. Tak ryka wy prynistućce z nato marianskiego kierlusza. A kelko wiernoście w tutych linkach za moje żywienie, za moją związanoś z maczeru Bożysty. Hiže jako dziečo nas vôka a mať šela ke kvalospive a kirluše k mačori Boži v učešti. Na putnikovaniach so modlo a spivajo v procesione a v rožinčanske sjatnice k nej voachme. Pozdišo nosich jako družka viacač 25 kruč mač Božu z nebelčic do rožanta. A nitko? Voam sa nimale šidne v svojim večernom bačeru k nej. Doveriam je moje starošče, svoju nuzu. V zadvilovanosti a bezradnosti. Čakuju so, za všitke dobrote. Tak, kajž vedžete mi je moja mač a voka, kotri ste mi zakvade vire vučivoj a vuboku zviazanoš k mačeri Bože dale davoj preživenje, tak je mi mač Boža trajna prevodnica. Ju chcu stajne lubovač, ju chcu stajne kvalič, k nej chcu sa stajne doverič.
0: Nabożne słowo k niej ma dżęca w nadoku a zamowitości kuluskie w osady Bernadette Lanzina ze Salua. A z tym jest dobką 5 minciną do 9.

Planas gronie jej Hanka, jo dokumentariski film z lita 2023, reżyserka Grit Lempke ulicuje w nią w swoich serskich kareniach. Na filmową prezentację z rozgronom jo wam kazany dżinsa wiacor do łoponowego zala Lubinie. Ludowa usoka szula Dumia Bota, a Lubinska mieszczanska biblioteka szych zajmco uczebnie przeprzosujote, wiacor zegar na poszestrzych dialitambysz. Dalszne nowości z mojego pomuzycy Grigor Klimzawas.

0: Redaktor ku naszego sarskiego tyżenika nowy czasnik mam in interpsi telefonie. To ja Jill Francis Kettlitzolz. Dobry dzień, Jill.
1: Dobry dzień.
0: Jo, ja som już słyszała, aż możina, aż dzisi stoje ten raz w fokusu. Na kaki part?
1: Jo, na jeden part już na prednam boce, żeż gledamy pićku sled następny stwierd gledosa. Tam su swyszili nam szu w Janszojcach. A przy tej gośpie Josep przedstawiło 6 letosnych konfirmantków. A nam szu Josep zwiesiła z farajom Kurtom Malkom. A dalej mamy wesryś nowego czasnika. Gacesto taki dwójny bok, żeż maszo na dwiema bokoma, a kostej se naprzeciwo. Wieste temu wyszerzyszczo, a to su im ten raz Możina a Zisi. Jo, a gledajucy na Zisi, jo to na przykład letosny finale cudańskiego ubeżowania, jo, żeż se obżeluju Zisi ze serskich hortów. Szykne takie horty dolnej Łużycy, żeż możesz uknąć, a nałożyłaś serską rycu pödla byli, a to ja wiegin wiaseliwo tych zaredowariów, to su serski muzei Chrzebus, Rycencentrum Witaj, a teke spiechowańskie towarzystwo Chrzebuskiego serskiego muzeja. Ako to organizuju, a ten raz ja to był gwonie w rukoma Maxa Bagańca, w trecnego centruma. Ja se wietu ja wiegin wysypna wietza, żeśi tak przed publikumom cytasz, a w finale to su szykne derje majstrowali, a jo, chto z tej wetu tej doby szary.

Vice bujava hesha buzuchi ras vitainski svirin klep asol saubelario obelarki mista graio me kute gesbe kuste jen pasuju cespiu klep asol io ve morge ich kultura ritual vitania sagesti tag teke ukrainia akos

0: pożyczenia.
1: Same haretoju końca koju studia uczobnie gratuluję wasz księcajszemu 270. Narodnemu dniu. Przyjaciele a znate domowinskie żupy dolna Łużyca życzyją mu przeroszom strowie mec derymiesze, a siwi riedne bosta koju swieżin we kresu lubije familie. Ako cesnu štucku sme ľudovi spiv z našego archivu pytali staré nagravanie ze znatým spivarjom Siegfriedom Schrammom.

0: Wie ja das jetzt hast an der Schmorzinski Magazin Moderator Jakob Friedigkeit vom Groni zum Apretk.
1: Witaj schon an Nowy Bubak. Ho, w studiu Joza was, wasz moderator Jakob Prydigkeit. Scho, jużo naske na wiczejsze ustrzewanie? Petakem, pestajesza usze. Ho, su nasze temy za Bubak w maju. Bubak! Nasza luba Larisa Kabyszoec, Joza seraz Petla. Wena dajo wam małki update wet swoich negajsznych sobo ukniku. Co cynie DSG absolwenty nięto p abiturie? Jo, jo żywienie ich zaniasło, a dajczne zaprzymujące doglede do casa p abiturie dostaniosze wicze wet Larisy. Mimo tego słyszymy Johanu Szernikolc. Wena jo hyści na DSG, a myżo tomu albo drugiemu uknikojo wet was samo hyści dalej pomagasz. Szako zaszych, kęć hyści przedmiot fizyku maju, jo wiczejszy przyniosk wysypnie zajmne. Johanna jose ze swawnejo fizikariu a nosarku Nobelowego myta Marie Curie zabierała. A nie zabysz co my? Karolin Kühne. Wena jo siebie przeszanie stajeła, kak uznam ma muziku wyżywieniu ludzi. Za to jo se teke niekotarych swych przyjaciół przeszała, aby tu wiec uzgoniła. Kak ważna muzyka napszałdu hyszczy za młodych ludzi, jo, co weni słyszy, a kak se ustatkują na ludzi. To wicze we ustrzywaniu zgoniszo. Petakem, zaczaj tu szo wasz Bubak. A jolic, co szo uslizisz, kak se muzyka na was ustatkują, pen, nie treba szo zeszym akle aż do wiczego cakasz. Ho, jo, Michael Jackson,

Kutem pilnym zwierzętkam, żyńca ją swytły żyń pcuku, k tomu słyszysz o planaszakem? We prawozu susy przed kotkiem zmakali lubowary historyckich trekarjo. Nasza reporterka jo za was tam była, a jo teke pijedała ze Serbom, który sztoszten event sobu organizirujo. A pekletniom z wami teke szti do nowego utasia naszego serskiego tyżynika Nowy Casnik. Sumyslim masz se zasi upaśio bez tańsz przy radiu.

0: Teka, ale w jednom takim wulu te je nowe je družiny, te je azjatiske je joj wiele, wiele więcej exemplarów, a w drugich regionach już markują usłitki, producują mniej płodu. Jeszcze mają nadzieję, aż w percajcznej Niemskiej se tak nie uprzestrzyją, dlatego de kuszty to meldować, każ exemplar albo wul namakają, spoznaś mężesz azjatyckiego szerszenia na tom, aż ma żółte nogi, nic brune, jako te nasze szerzenie, żółte a oranżowe smugi na ksiebiesie a czarnu głoku.
1: Jo, azjatyski szerzeń stojta gronione już przed żuriami. Ku temie słyszysz o jeszcze więcej w serskim programie, tak ze serskim biologom mamy przed kpiedasz, albo ze serskim cukarią.

Planas gronie jej Hanka, jo dokumentariski film z lita 2023, reżyserka Grit Lemke ulicuje w nią w swoich serskich kareniach. Na filmową prezentację z rozgronom jo wam kazany dżinsa wiacor do łoponowego zala Lubinie. Ludowa usoka Szula Dubia Bota, a Lubinska Mieszczanska Biblioteka Szych zajmco uczebnie przeprzosujote, wiacor zegar na pošestčih dialitambiš. Dalšne novosti zmejo pomozice Gregor Klimzavas.

0: RTBB Srpski program Povijesti
1: Koštel stupaju to petrefioteke Srbu. V stolice vabije za lepšego mjenšenovego štita a kto organizirio pšiduce muziku v festival za mjenšenovu muziku te a dajšne teme nento v našich povijestjach Arujo Gregor Klim, dobrožen. S novym finansnym dokonom jo dyrektor Załośby za Serski Lud Jan Buda peczmanu cora na pesyżeniu Załośbowej Rady Budyszynie planowańsku wistość, a to aż do 2030. To Petry Fioteke żyłowe miestne rycnych motivatorów w Dolnej Łużylce a miestne Dolnoserskiej Kulturnej Akademii, w Nisusu Mogalinen to pedlejszyż. Na drugim boku musi się zabierać Załośba ze stupającymi kosztami Serskiego Foruma Wiede na Lauskim Arealu w Budyszynie. Tuchylu cakają na twarskie dowolności, pedrošujoli se projekt dalej, mają pak jeszcze u drogi Gronny Buda.
2: To są szakorakie plany. Mamy pozycje, kiedy możemy szmarnąć w wysokości niekak 2,5 milionów euro jako rezerwu. Potem mamy takie pozycje, kiedy możemy zapłacić przez założbu ETA, każ to nie dosaga, a ta trzecia opcja jest, że przedamy ten dom na Dwornicowie, każ to Instytut Ninto luci, a to jest niekak jeszcze raz niekak 800-900.
1: Serski Forum Wiede je největša investícia serskej zavožbe. Do njego deje zašeknuš Serski Institut, Serski Kulturný Archiv a Budyšinský Serski Muzej. Možno je, až jeho košte stupajú už je 50 milionů euro. Za ten pát musí zavožba sama filujúce peníze zapvašiš Kronisakské ministerstvo za infrastruktúru. Na parlamentariske snedanje jo přepša sova žinca zajča mjenčenova rada ve zvieskovem cemje Balinju. Pedla přecedarja rade Davida Statnika stej se vec serskego boka obželivej Hartmut Leibner a Judith Čočina. Ve srežišću jo stojovo pominanje a šorduju autohtone mjenčene zapisane do zakvatneje kazni. Ve togo nažijaju sebje vece ščita gledajuce nastupajuce rasizm ve tovarišnosti. Pozitivne signale su přišli ved frakciju Gronny Hartmut Leibner, pšavnijske pšašanja pak nesu dodiskutirovane. Mjenčanova rada planuje dalšne zaredovanja, aby babili pla ved posvajencov za temu. Digitalni skolovaš přes šo, což kde raz jo se Dolnoserske napisalo, na tom živa Serski institut. Nento jo s tem kšat stali, na portalu Zorabikon jo vezjavio nove inventar Dolnoserskego pismojstva, jadna se voliščinu cevego šiščanego pismojstva v Dolnoserske rece až do leta 2024. Zapisane su historiske rukopise, ako teke noše knjigo a casopise. Inventar bych riet zakuštigo kenč co citaš a přeslížiš originálnu Dolnoserskú rec abo ju naukňo, kroni casnikárska pejedarka Madlen Domaščcena. Inventar nie je ešte kompletne, ale se dali doponio kroni direktor instituta Hauke Bartels. Přiduce leto, kde se vetniš mjazenarodne muzikové festival za mjenšinové rece v Európe. To co frisiska organizacija Liet International. Beni uvovaju organizacije mjenšinov, taki festival ve svojom regionje zaredovaš. To je velike upominanje kroni koordinatorka Tjelen Kalsbek, sluša ga k tomu festivalu Dobre mjestno, profesionalne nagravanje a financirovanje. Předvíže až expertova jury upytajo umělce za festival, umienjenje při slinných udašach ved Lied International jo, až spívajú nové titele bžeze úzeša ve svojské mjenšinové rece. Při slinném ubižovaniu 2024 na kupie Korsika jo predna raz Lena Hauptmann spívala dolnoserský titel.
0: Jadro.
1: Také svinčné vietro ako cora viece nie, ale také, že dešť nie obšišiel až do tých miest. To môže sa ešte zmeniť, viac sa vecakujú band dešťu vechom rokovo z 5-5 cora, žince maximálne přitom 22 grado, vyče podobne, jadna 22 grado a zase viece svinca. Úglede za koniec týždňa budú lepšie, sobe tu vecakujú samo lešovské 7 a 22 grado.

0: Wie ja das an Mojinski Magazin Moderator Jakob Priedigkeit vom Groni zum Predk.
1: Vitaj schon na nowe Bubak. Ho, w studio Josawas, wasz moderator Jakob Priedigkeit. Scho, jużo naske na wiczejsze ustrzewanie? Petakem, pesta jesza usze. Ho, su nasze teme za Bubak w maju. Nasza luba Larisa Kabyszolc, Josase Raz Pötla. Wena dajo wam małki update wet swoich negajsznych sobu ukniku. Co cynie DSG absolwenty nięto p abiturie? Jo, jo żywienie ich zaniasło, a dajczne zaprzymujące doglede do casa p abiturie dostaniosza wicze wet Larisy. Mimo tego słyszymy Johanu Szernikolc. Wena jo hyści na DSG, a myżo tomu albo drugiemu uknikojo wet was samo hyści dalej pomagasz. Szako zaszych, kęć hyści przedmiot fizyku maju, jo wiczejszy przyniosk wysypnie zajmne. Johanna jose ze zwalnieją fizykariu a nosarku Nobelowego myta Marie Curie zabierała. A nie zabysz co my? Karolin Kühne. Wena jo siebie przeszanie stajęła, kak uznam ma muzyku wyżywieniu ludzi. Za to jo se teke niekotarych swych przyjaciół przeszała, aby tu wiec uzgoniła. Kak ważna muzyka naprzodu hyści za młodych ludzi, jo, co weni słyszy, a kak se ustatkują na ludzi. To wicze we ustrzewaniu zgoniszo. Petakem, zaszedł się wasz bubak. A, jolic, co się usłyszysz, kak se muzyka na was ustatkują, pen, nie trzeba się zjeszczym akle, aż to wiczego cakasz. Ho, jo, Michael Jackson, rock.